Maryjo Królicze, odpowiadając na Twoje wezwanie do większej modlitwy za nasze rodziny, z głęboką ufnością powierzamy w ręce zarówno naszych żyjących, jak i zmarłych członków. Prosimy, abyś ich wzięła wraz z naszymi osobistymi intencjami i położyła je przed Twoim Jezusem. Dziękujemy Ci, że zajmę na tej drodze wiary. Ty głęboko rozumiesz wszystkie nasze bóle, ukryte walki i ciężary.

0: Benedetto con il segno della croce. Ed è andata in cielo dicendo: ci vediamo domani nello stesso posto, nello stesso orario.
1: Durante el momento de la aparición, la Virgen ha encomendado a todos nosotros todas nuestras intenciones, todo aquello que traemos en nuestro corazón y a las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y que no han podido estar físicamente en este lugar. De manera especial, le he pedido a la Virgen que interceda ante su Hijo Jesús por la paz en nuestros corazones, la paz en las familias, la paz en el mundo entero y en modo especial la finalización de la guerra. La Virgen ha extendido sus manos y ha rezado por nosotros en su lengua maternal, el arameo. Y la Virgen nos ha dado una nueva tarea. Durante todo este año nos ha llamado a vivir en santidad, que nuestra vida en este mundo es pasajera y nos desea preparar para la eternidad. Finalmente, la Virgen nos ha bendecido con la señal de la cruz, ha partido al cielo y nos ha dicho, mañana en este mismo lugar y a la misma hora.
2: Dziś wieczorem podczas objawienia, gdy przyszła Matka Boża, ja powierzyłam jej wszystkich nas, nasze intencje, wszystko, co myślimy w naszych sercach, a także tych ludzi, którzy prosili o modlitwę, a nie mogli tu fizycznie być z nami, ale byli zjednoczeni duchowo. Także prosiliśmy dzisiaj Matkę Bożą, aby wstawiała się za nas u swego Syna za pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w całym świecie, a szczególnie tam, gdzie jest wojna. Pana Maria wyciągnęła ręce, patrzyła na nas i modliła się nad nami. Dzisiaj także mamy zadanie. Tak długo, tak wielu lat Pana Maria wzywa nas, wzywała i wzywa nas do świętości. Aby nasze, i mówię, że nasze życie tu na ziemi przemija i abyśmy się zdecydowali zostawić ślady naszej naszej przytomności dla życia wiecznego. Na końcu nas błogosławiła znakiem krzyża, odeszła do nieba i powiedziała, że spotkamy się jutro na tym samym miejscu, w ten sam czas.
3: Saćemo za molti naszych biskupa Jana, da nas błogosławi. A prije nego što nas blagoslovi, želimo pokloniti Gospodu Kruhu koja je bila čitavi 24 sata na Gospi Međugorskom sa znakom Ukrajine. Tako, kad budete ići za Ukrajinu, možete poniti i reći da molimo za vas, za mir u vašoj zemlji.
4: Grazie, grazie. Hvala, hvala nostra mamma, hvala Maria, hvala tutti, cari fratelli, benediciamo tutti insieme. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.